Kiedyś wyjadę stąd i nie powiem nawet rodzicom. Zacznę na nowo żyć, wam na chwilę zrobi się przykro. I może zrozumiem, że czasu nie cofnę, nie liczę się bilą. Kochani, złap mnie za dłoń, zostawmy

Ja, so, du sind Nana Brr. Ey, nam ich chemisch Pris. Nie ukrzyżuj Chris. A sysy kupim bryk. Zabrzuj czubku do sklepa jak Fritz. Nie poszkraba, ale jak gryp. Zem odjel pryć. Drift. Ty co mnie nienawidzi, to gryp.

kiedyś wyjadę stąd i nie powiem nawet rodzicom. Zacznę na nowo żyć, wam na chwilę zrobi się przykro. I może zrozumiem, że czasu nie cofnę, nie liczę się bilą. Kochanie, złap mnie za dłoń, zostawmy to w